środku pola rośnie topola. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Jak będziecie moja, to ci rączkę dam. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi

pić, trochę potańcuję, trochę chcę wypić. Jak łyknę jednego, wezmę drugiego. Przecież mam dwa nogi, trzeba być równo. Nie pójdę do domu, choćbyś błagała. Mam dość tu gorzoły, dość do jedzenia. Niech się chałupa wali, mnie nie obchodzi. Mam dużo znajomych, nikt nie odchodzi. Hey, yeah, we gonna have good time, everybody. We gonna have nice time. Hey, da, yeah, go on, wypij sobie jednego, drugiego. Hey, everybody dance, everybody happy. Yeah, yeah, tak mi się spodobał. Yeah, well, I'm also eating. Goodbye, that's it, yeah. Będziemy się bawić aż do ostatka, ale ci tańcują dziadek i babka. Nie pójdę do domu, ja tu zostanę. Wszyscy się tak bawią, ja ciebie nie chcę. Ty możesz mieć chałupę, ja o to nie dbam. Ja chcę dziej płyty, bo ich zawsze gram. Będę sobie śpiewał i wypiję se. A jak mi się zachce, to potańczę se. Yeah. Goodbye, Kuboszka, I don't wanna see you no more. No. I got lots of other Kuboszki, yeah. Yeah, oni lubią grać dzień płyty. Takie ładne.

jadała, bo się bardzo bojała o swój wianek ruciany. Ej, co na głowie miała, jak ci owianek nuci,

0: A ja nie chcę talaru, ani żadnych pieniędzy. Ino ciebie, Jasieńku, za męża jak najprędzej. Ja ciebie chcę na wieki i kochać i szanować. I żebyś mnie tak kochał, z innymi nie figlował.
1: Ja nie jestem taki, no na pin. Będę wiernym.

zabawie, wszystko ładnie, muzyka przygrywa. Jeden pije gorzołeczkę, drugi szklankę piwa. Jeden pije gorzołeczkę, drugi szklankę piwa. Na zabawie wszystko ładnie, goście się witają.

dwoje razem będą żyć. Ściskanie, kochanie, to będzie dosyć. Choćby jeść nie było i brak im chleba, przecież do kochania

0: don't waste our time with those annoying DJs. It's Grizzly Internet Streaming.
1: Ushadwa Marysha, nabiałem kamieniu, rozpuściła warkocz, popraw.

0: mnie.
1: Cause you always loved me.
0: Zawsze on robił dla mnie.
1: You always worked for me.
0: Dał mi wszystko, co mam.
1: And gave me everything I have.
0: I byłem małym dzieckiem.
1: When I was a little baby,
0: tata mnie kołysał.
1: You always rocked me.
0: Trzymał mnie na kolana.
1: You held me on your lap.
0: Do mnie się uśmiechał.
1: And you always smiled at me.
0: Jestem ja dorosła.
1: I'm a big girl now.
0: Mam 19 lat.
1: And I'm 19 years old.
0: Znalazłem kawalera.
1: I found myself a boyfriend.
0: Który mnie też kocha.
1: Who loves me too.
0: Nie smuć się dziś, tatusiu.
1: Don't be sad today, daddy.
0: Bo dziś mój ślubny dzień.
1: For today is my wedding.
0: Nie smuć się dziś, tatusiu.
1: Don't be sad today, dad.
0: Bo jeszcze kocham cię.
1: For I still love you.
0: Dziś jest moje wesele.
1: Today is my wedding.
0: I ludzie patrzą się.
1: And all the people are looking.
0: Tatuś ze mną tańcujesz.
1: Daddy, you're dancing with me.

trzeba zapomnąć mnie. Gdzie ja, to muzyka, ej, także piękny śpiew. Ej, rozweselić trzeba ludzi, trzeba zapomnąć mnie. Ej, jestem sobie wesół chłopak, się

pamiętasz, moja Maryś, jak jem tobie wsadził? Pieszczoneczek na twój palec, ejo się nie bawił. Pieszczoneczek na twój palec, ejo się nie bawił. Czy pamiętasz, moja

Pamiętasz, moja Maryś, jakieś chłopcom dała bawić się w twoim ogródku, jakieś była mała. Bawić się w twoim ogródku, jakieś była mała. Nikomu gio nic nie dała, tylko Jasiu tobie. A moj...